Alborek, ataki porcelan. Smotry ma cibulka ma tapety parmazan. Pięć kilo leraku, lemon juicy.